0: wote no a na tobi anaya
1: MTN
2: Bema wodwunsoɔ ne mu pae
3: ebikam
2: eyaw ene moja edi akyira ana wotempampan ewo wodwunsoɔ ne chi ensansa gu bema no edura ebeboa ene amuzupi oba wo bema no wotempampan bone ewom ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa ene amuzupi ubenye bi ewo fama

tutu adwuma ne yɛn kɛ na hyɛ wo ahyɛ wo ne obi a ogyina price a ɛne ne yɛfɛ no ahyɛ wo tutu adwuma ne yɛn kɛ na hyɛ wo ahyɛ wo